What's up, y'all? What's up, boy? What's up? What's up, my brother?

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

I'm gonna go to the hospital.

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Shh.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

Bum, bum, bum, bum, bum. Dzień dobry, cześć i czołem. Jarek Michalski z tej strony. I od razu zaczynamy. No, godzina 22.37, czyli by wypadało powiedzieć i zacząć audycję przy dźwięku, dlatego już zacząłem. Zacząłem utworem, w którym wystąpił Zakir Hussain, Telvin Singh. I dlaczego? Dwa tygodnie temu emitowałem, puszczałem, nadawałem płytę grupy Tabla. Ups. Tabla Beat Science. Tak dokładnie to brzmiało. Ale dwa tygodnie temu płyta to była koncertowa płyta z San Francisco z 2002 roku. I mówiłem, że tak naprawdę było jeszcze coś wcześniej. Wcześniej w 2000 roku Bill Laswell zmówił się z grupką Hindusów od elektroniki i stworzyli płytę, która się nazywa Tala Matrix. I teraz ten pierwszy kawałek i drugi i trzeci to właśnie będą kawałki z tej płyty. Drugi kawałek Biotech, gdzie się udziela Bill Laswell i znowu Zakir Hussain. To oczywiście inny Hussain, nie ten Hussain z Iraku. Ten Hussain w ogóle w każdym kawałku się udziela, bo to można powiedzieć wirtuos tabli. A co to tabla? To po tym kawałku.

teraz może trochę o tym, co to jest ta tabla. Tabla to taki instrument z Indii. O, to tak ogólnie, bardziej szczegółowo, nazwa brzmi tabla bajan. Ta tabla bajan składa się z dwóch części. Właśnie jedna nazywa się tabla, ona jest po prawej stronie, druga bajanu po lewej. I tabla jest drewna, a ona daje taki bardziej wysoki dźwięk. Bajan jest z metalu i on taki dźwięk ma głębszy, a struktury grane przez muzyków nazywane są tallas i potrafią wystrugać, wybrzmieć od 3 do 108 taktów, także trochę biją tymi rękami, trochę się napracują i naprawdę to nieźle im wychodzi, a 108 taktów albo nawet ponad 100 i tak wybić rękami, no to trzeba być już niezłym. I dlatego jeszcze posłuchamy jednego kawałka. Zakir Hussain dalej na tabli. Teraz on w roli głównej. Kawałek nazywa się Allah. Jest naprawdę długi. Trwa prawie 12 minut. No i tam na pewno zobaczycie, posłuchacie, co na tabli można zrobić.

No i to tyle jak na dzisiaj z Billem Laswellem i jego zespołem hinduskich tablistów, nobilistów i innych muzyków. A ja nie wiem, czy zauważyliście, ja dopiero teraz tutaj siedząc i słuchając tego na słuchawkach i przypatrując się w wskaźnik wysterowania tutaj poziomu dźwięku, jaki wychodzi ze studia, zauważyłem, że faktycznie tabla składa się z dwóch bębnów oddzielnych i podobnie było słychać też w słuchawkach. W jednym kanale był dźwięk wyższy, bardziej soczysty, w drugim kanale był dźwięk bardziej przymulony, zmulony, a dodatkowo jak tu patrzyłem na wskaźnik wysterowania, jeden kanał jednak się wybijał w porównaniu z drugim. No, takie odsłuchowe i wizualne spostrzeżenie po tabli, czyli się zgadza. Tabla składa się z dwóch bębnów. A co do tego, że co do tabli, wracając do tabli, tabla była używana przez wielu muzyków i muzyków. I teraz przykład jeszcze. Taki stary zespół, już dosyć często chyba tutaj puszczany, Bedmarsh z płyty Sings, piosenka Tribal, a to, że ostatnio mi naprawdę wpadła do głowy po raz kolejny i pozwolę sobie zapuścić.

No to na tyle dzisiaj z tablą. Żegnamy się z nią już definitywnie, raczej. A teraz płyta, która ukazała się w tym roku, czyli jest całkiem świeża, Stereolab, nowa płyta Stereolab. Po 2 latach wydali kolejną płytę. Elektra, tak się zwie w tłumaczeniu z francuskiego, bodajże z francuskiego, nie wiem, nie będę czytał, nie wiem, niby francuski, ale jakoś tu źle idzie. Nieistotne zresztą. Płyta Non Stereolab, może słyszeliście, dla mnie płyta za bardzo nie wyróżnia się od swoich poprzednich płyt, trzymają się chyba dalej tych standardów. No, najlepiej posłuchajcie pierwszy utwór Sudden Stars. Sami ocencie.

nowa płyta Stereolab powstała i jest dedykowana pamięci Mary Hansen, która była członkinią tego zespołu, no ale niestety zginęła w wypadku rowerowym, także uważajcie, bo na rowerze też można zginąć. I mimo wszystko, tak słuchając, ja raz przesłuchałem ją tylko, no ale nie wydała się za bardzo żałobna, jest bardzo optymistyczna. No i brzmi jak Stereolab, mimo swojej słodkości, bo naprawdę słodko brzmi, niektórzy mi powiedzą, a za słodko, to może być, tak to można nazwać. Może być i wyróżnia się mimo wszystko. Zresztą Stereolab zawsze się wyróżniał, że potrafił zamieszać trochę taką konwencją słodkości z jakimiś lepszymi dźwiękami. Dlatego teraz jeszcze dwa utwory z tej płyty. Margarine Melody i Feel and Triple.

I na koniec dzisiaj już ze Stereolab kończymy definitywnie. A teraz przechodzimy do Masters at Work. Dalej będą słodkie głosiki. A ostatnio wpadła mi w uszy, w moje uchla, płyta, na której się kobiety nieźle wydzierają. Ja tak powiem, naprawdę Masters at Work chyba dobiera tak wokalistki, że one naprawdę mają niezły głos i potrafią nieźle zaciągnąć. Sami posłuchajcie, jest to płyta, która chyba uwieńcza, skańcza, nie wiem jak to nazwać, jak to odmienić, 10 lat istnienia Masters at Work, ale dwa albumy, każdy składa się po 4 płyty i teraz kilka utworów z tychże płyt. Piosenki będą bardzo pozytywne, bardzo wesołe, trochę przesłodzone, Arkid.

0: kolejne wcielenie Masters at Work kończy się. Teraz proponuję dżingiel. Po dżinglu proponuję coś z Ninja Tune. Tak sobie odświeżymy. Dawno, dawno temu szalałem za to wytwórnią. Dalej szaleję. I co? I warto sobie przypomnieć. Herborizer, później Cinematic Orchestra, a później coś. Ale to w przyszłości. A teraz jęgiel.
1: Powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
2: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie dla studentów. Wierzę, nie wiem.
3: Takie czerwone i z gałką.
4: No, ja na to tyle powiem.
5: Bez komentarza.
6: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
3: Ale fajnie było, jakby miał pilocika.
4: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
3: Studencka Agencja Radiowa.
7: Tu Studencka Agencja Radiowa.
0: O, i to był jęgiel, a teraz Herborizer Missing Suitcase. Instrumentalny taki bardziej kawałek. Coś tam chyba się jeszcze pojawi ktoś. A później będzie Cinematic Orchestra, też instrumentalna. A co? Nico.

Dobra. Myślałem, że będzie jeszcze po Cinematic Orchestra, który teraz będzie. Będzie coś jeszcze, ale nic nie będzie. No, znaczy może będzie. Jeżeli ktoś się tu nie zjawi, nie będzie go na czas. Dobra. Czyli tak. Ja mówię wam już na razie. Trzymajcie się, ciepło i poręczy. Rób ta, co chce ta. Spotkamy się za tydzień. Nie, nie spotkamy się, bo za tydzień będą święta. Ha. Więc wam życzę smacznego jaja i innych jajowych rzeczy podczas Wielkanocy. Życzę wam, żebyście 1 kwietnia się nie pomylili, ale życzę wam też wielu świetnych numerów na 1 kwietnia. I co? A, i dingusa śmigusa oblewanego. Nie, co ja gadam? Dobra, Wielkanoc jest za 2 tygodnie. Dobra, miesza z tym. Więc na razie wam tylko życzę tego, żebyście się nie dali nabrać 1 kwietnia. Ale żebyście innych nabrali. O. Dobra, na razie. Hejka, trzymajcie się. Przydźwięk się kończy, a Cinematic Orchestra się zaczyna. Real Life, taki tytuł tej piosenki. Za 5 minut 47 sekund się skończy. Na razie, hej.

czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić upojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy

Jeśli chcesz, to ci opowiem, jak się w Boga pobawiłem. Otóż szliśmy lasem, ja tego człowieka prowadziłem.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

krzyżyka osiołka, na którym Najświętsza Maria Panna uciekała z budy.

stars.